0: Piro yo niego.
1: Wapia Juma de la Rue.
0: Akinda mitime mamono yo niego leko. Akinda mitime maino yo niego.
1: Misinga uda tieno nyumuni.
0: Adonge jawa siki lamu ni mabe.
1: Daddy meja wapije muniku.
0: Adonge jawa siki lamu ni mabe.
1: MC Japolo.